Omverano, ndinkani mene inafiwa mapeto so mwena konsani mprogramu ya sabatalino. Mola ili lako mai roda nkula pamakina, inendini Humphrey Mwale ndingoti bwanjinga bwagali moto mbafumbi ndapita.

0: ndipo uzuzu wachulukana.
1: Gao la chinayi ndilo funikira pa chitandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
0: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingaiwale Katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
0: Ndizoona Katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
1: Chifukwa chake uthenga uwu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
0: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
0: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.